Michione, this music for you. A ciebie, kochanie, jeżeli słuchasz, no to całuję.

tak więc kochanie, jeżeli mnie słuchasz, no to buźka dla ciebie ode mnie. No i oczywiście kolejny utworeczek poleci w twoim kierunku ode mnie.

No kochanie, daj buziaczka. Azur Ranek z tym Music For You. Up and Down.

także Elunia już mnie nie chce całować, chyba się na mnie obraziła. My friends, let's go. Time to blink. Ciro and Paola.

Jesse, buonasera. Tak więc, kochani, ten projekt leciał dla ciebie. No i lecimy dalej.